0: Yesu ashimwe. Aleluya. Sabato nziza. Umunsi w'umunezero. Ijwi rimwe 27. Ha, ndabafashe. Ijwi rimwe 27. Gikogwa kuri bose. Gikogwa kuri bose.
1: Ijwi rimwe 27.
0: Ibi bintu mutegerezwa kubifata mu mutwe. Mwabyumvise.